0: Otroci bodo pred zasloni.
1: Vprašanje je, kaj.
0: Otroci bodo pred zasloni.
1: Vprašanje je, kaj bodo tam počeli.
0: Naj ustvarjajo.